0: The word will now continue with the universal prayer, also known as the prayer of the faithful. Brothers and sisters, God, the principle of all love, has called the family to be a place of communion, fidelity, and life. With confidence, let us raise our prayers to Him. The response is, Lord, hear our prayer. In Latin, te rogamus audinos.
1: Za święty Kościół Boży, niech rozpoznaje w małżonkach i rodzinach żywe świadectwo Ewangelii oraz towarzyszy im z mądrością i troską, by umocnieni łaską sakramentu, byli w świecie znakiem wiary, komunii i nadziei.